chapitre 8 verset 5 azoba na biso boye bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto kotia motema na makambo na nzoto esome makufa nde kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo epe kimia motema na yo eza wapi mitala kosambela na kobongola motema eza makambo mibale kokenda keglise eske obongwana kanda lokuta otiki nano te mato osambelaka mazoki grade evangeliste diacre moyembi enano otiki kanda te otiki lokuta te ozoloka ti lelo bongola motema

Fanda na ngwende na yo kona siko umela mo santu bongo biso to sopa ma sanjoli na makolona oya yo yo nzambe umela kapona siko.